Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, to wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Tanąc jak jazz, swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie. IRC, czyli Internet Relay Chat. Pradziadek wszystkich czatów. Tekst, kanały z haszem, niki, zero fajerwerków. Sama treść i szybkie klawiatury. Drodzy Państwo, to był internet, gdy pachniał lutownicą i kawą z termosu.
2: Tak jest. I to sztos. Wymyślony w Finlandii przez Jarkko Oikarinena w roku 1988. Prosty protokół. Serwery łączą się w sieci. Ludzie wchodzą na kanały. Rozmawiają w czasie rzeczywistym, bez lagów grafiki i innych wodotrysków.
1: Pamiętam, jak łączyłem się modemem. Ten śpiew cyfrowych delfinów. Tiu, ti, ti, kszt. Na IRC-u poznawało się ludzi od elektroniki. Uczyłem się naprawiać syntezatory. Zwykły tekst, a jak grzał serce. Kiedyś było lepiej, bo było prosto.
2: A ja to widzę jak prototyp Matrixa. Minimalny interfejs, maksymalna treść. Cyberpunk w wydaniu tekstowym. Wyobraź sobie, kanał jak pokój w neuromancerze. Komendy jak czary. Ops daje bana. Bot moderuje. A NetSplit to jak czarna dziura.
1: Był jeszcze DCC. Bezpośrednie połączenia użytkownik do użytkownika. Wysyłałeś pliki po nocy, bo taniej. Czasem szło godzinę, czasem trzy, ale jak już doszło, to radość była większa niż z paczki z poczty.
2: I te czary techniczne. CTCP, Ping i Version. Wiesz, Igor, boty typu Eggdrop, skrypty, WTCL, autoodpowiedzi, gry na kanale, trivia, powiadomienia, IRC, był i jest automatyzacją w czystej postaci. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Spokojnie, młody. IRC miał też swoje kanty. Brak szyfrowania w dawnych czasach, publiczna IP na widoku. Wojenkami kanałowymi ludzie się przerzucali, kto ma opa. Ale zasady netykiety trzymały to w ryzach. Nie krzycz kapsem, nie fluduj, mów konkretnie.
2: Teraz mamy tunelowanie po TLS, logowanie SASL, NickSurf i ChanSurf pilnują marki, IRC i WeChat żrą śmiesznie mało zasobów, do tego Bouncer, czyli ZNC, trzyma sesję, gdy telefon śpi. IRC da się unowocześnić bez marnowania baterii.
1: Widzisz, i tu lubię IRC. Minimalizm. Jak radio lampowe, które gra lepiej niż plastikowy kombajn. Jedna rzecz, a dobrze. Kanał tematyczny. Ludzie od tematu. Krótkie zdania. Zero rozpraszaczy. Dobrze w kot.
2: Ale czasy się zmieniły. Mamy Discorda i Slacka. Obrazy, wideo, wątki, reakcje. Boty AI robią podsumowania. IRC tego nie ma z pudełka. Trzeba dobudowywać. I to jest bariera dla świeżaków. No i mobilka chce powiadomień push w sekundę.
1: Za to na IRC-u, jak coś napiszesz, to widać. Bez naklejek i konfetti. Pamiętam kanał o budowie syntezatorów. Ktoś z Czech prowadził mnie krok po kroku przez naprawę filtra. Tekstowo, żadnego wideo. I wiesz co? Działa do dziś. Szacun.
2: A ja pamiętam QuakeNet i demoscenę. Zespoły układały dema w czasie rzeczywistym. ASCII art, speedruny omawiane linijka po linijce. Irce był sercem wielu społeczności. Do dziś LiberaChat czy Fnet żyją i mają klimat. Tylko trzeba trafić na swój kanał.
1: I trzeba mieć kulturę. Przywitaj się, nie pytaj, czy możesz zadać pytanie, tylko je zadaj. Zostań chwilę, bo ludzie nie siedzą 24 na dobę. Złota szkoła cierpliwości, jak w kolejkach po igły do gramofonu.
2: Wyjaśnijmy jeszcze NetSplit. Serwery są połączone jak łańcuch. Jak jedno ogniwo pryśnie, to kanał widzisz tylko w swojej części sieci. Wygląda, jakby połowa ludzi znikła. Potem hop i wracają, jakby ktoś kopnął kabel. Masakra, a jednak normalka.
1: Drodzy Państwo, jak macie wspomnienia z IRCA, to dzwońcie. Numer do studia to 732108508. Na żywo, bez botów, a jak wolicie pisać, to radio@synteza.pl. Czekamy.
2: I suby, proszę uprzejmie. YouTube, Radio Synteza, klikacie dzwonek, bo jak wy nie klikniecie, to Igor zaśnie na antenie. Dzwońcie też, raz jeszcze. 732-108508. Opowiedzcie, czy IRC wygrałby dziś z Discordem?
1: Ja powiem tak. IRC ma duszę, Discord ma naklejki. Wybieraj. Wolę szybkie wejście. Komendę /join i już jestem w temacie. Kiedyś było lepiej, bo było mniej hałasu. To moja stara szkoła.
2: A ja mówię, że technologia rozwiąże wszystko. Mostki między światem IRC a nowymi apkami istnieją. Boty robią transkrypcje. AI streszcza logi i kataloguje wiedzę. Można mieć prostotę i wygodę. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: Kompromis. Zostawiamy duszę IRC-a i dokładamy mosty. Bouncer i szyfrowanie. Ty masz swoje fajerwerki, a ja swój minimalizm. Obaj mamy treść. Dobrze, w kot. Za chwilę jingle Radia Synteza i trochę synthwave na rozluźnienie.
2: A po kawałku wracamy do Was. Macie pytania o komendy /whois/msg/topic? Walcie śmiało. Telefon studia 732108508. Sub na YouTube Radio Synteza. A my tymczasem odpalamy jingle.

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat jak z dekla kasety. Reklamy wyświetlane prosto na siatkówce oka. Definicja w skrócie. Mały projektor albo soczewka z wyświetlaczem, która podsuwa obraz tylko Wam. Tak, prywatny billboard pod powieką.
2: I to jest sztos. Słuchajcie, to jak rozszerzona rzeczywistość, tylko bez ciężkich okularów. Fale prowadzone, mikrosoczewki, mikroLED i skanowanie wiązką prosto na siatkówkę. Zero lagów, w teorii. Wszystko ostre tam, gdzie patrzycie.
1: A ja pamiętam slajdy w kinie z lokalną pizzerią. Projektor wył w kącie, a na ekranie ser kapał wolniej niż moja kawa po nocy. Proste czasy. Reklama trwała chwilę i dało się mrugnąć bez poczucia winy.
2: A teraz wyobraź to jak w Blade Runner. Neon nie na niebie, tylko na twojej siatkówce. Albo jak w Cyberpunku. Minimalny interfejs, przezroczysty i elegancki. Kontekstowy. Widzisz sklep i bach, kupon. Dobrze w kod.
1: Brzmi pięknie, tylko ja mam jedną obawę. Zdrowie oczu i święty spokój. Migoczące bodźce blisko siatkówki to proszenie się o zmęczenie. A prywatność? Kto będzie decydował, co mi świeci w głowie? Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
2: Technologia ogarnie. Sterowanie mrugnięciem. Filtr atencji i profil nastroju. Reklamy tylko kiedy chcesz. MikroLED o niskiej luminancji. Skanowanie fowialne i adaptacja jasności. To będzie bardziej gentle niż ekran telefonu w nocy.
1: Widzę już ten baner. Igor wypij jeszcze jedną kawę. Niby subtelny, a i tak wwierca się w mózg. A jak przy syntezatorze kręcę gałkami, to nie chcę, żeby mi nad potencjometrem pływał burger dnia.
2: Spoko. Tryb koncentracji. Zero reklam, gdy dłubiesz przy analogu. A jak idziesz ulicą, to reklama, tylko gdy sam skiniesz okiem. Model jak w apkach. Wersja bez reklam w pakiecie premium albo barter. Ty decydujesz.
1: A potem nagle wszystko staje się premium. Znam ten numer. Dziś darmo, jutro subskrybuj, by zamknąć powiekę. I zaczyna się gra w kotka z wyskakującymi okienkami pod soczewką. Pasuje do tego jak inżynier do baletu.
2: Igor, stary boomerze, nie dramatyzuj. Ludzie mają blokady, blokery reklam i tryby ciszy. Zaimplementujemy to w oku. Hej, to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Interfejs uczący się, co cię wkurza i tnie ten spam.
1: Widzisz? Kiedyś w Walkmanie przesuwałem taśmę długopisem i świat był cichy. Teraz każde urządzenie krzyczy. Powiadomienie, że powiadomienie jest wyłączone. Z oczami będzie tak samo, tylko ciszej i bliżej mózgu.
2: Technicznie da się to zrobić ultra delikatnie. Foveated rendering, czyli ostro tam, gdzie patrzysz, reszta ledwo muśnięta. Zasilanie z mikrobaterii i indukcji w etui. Nie, nie z łez, choć to brzmiałoby epicko.
1: A A społecznie? Pamiętasz, jak ludzie z okularami, z kamerą byli traktowani? Creepy. Nawet jeśli soczewka niewidoczna, to nie wiesz, czy ktoś patrzy na ciebie, czy na promocję na frytki. To nie jest vibe na randkę.
2: Tu akurat plus, soczewka jest dyskretna, więc nie wkurza innych. A patrzenie? System śledzi twoje spojrzenie lokalnie. Nic nie leci w świat. I masz lampkę prywatności w głowie. Metaforycznie oczywiście.
1: Ja bym wolał pasywny chód. Nawigacja, tu strzałka, tam tempo kroku i może poziom kofeiny. Zero reklam. A jak chcę kupić struny do basu, to sam zapytam. Niech technologia nie wybiega przede mną z megafonem.
2: Pół kroku kompromisu. Domyślnie chód narzędziowy. Reklamy tylko na żądanie albo kiedy sam szukasz. I jeszcze punktacja za uwagę. Oglądasz 2 sekundy, dostajesz zniżkę. Jak nie patrzysz, to nie ma gadki.
1: Może, pod warunkiem, że to ja trzymam gałkę głośności. A teraz wasza kolej. Dzwońcie i powiedzcie, czy chcielibyście taki prywatny billboard w oku. Numer do studia to 732 108 508.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Klik. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Strona to radio-synteza.pl. Maila nie podam, bo i tak wolicie neny.
1: Za chwilę krótki dżingiel, a potem jeszcze garść konkretów. Zostańcie z nami, bo będzie o tym, czy oko wytrzyma takie sztuczki przez cały dzień. Spokojnie, bez wykładów z akademii. Radiosynteza wraca po chwili.
2: Wracamy. Fun fact. Prototypy mini projektorów mieszczą się już na powierzchni monety. Niektóre używają skanowania laserem klasy pierwszej, czyli bezpiecznej dla oka. Energooszczędność rośnie, a rozdzielczość dogania smart zegarki.
1: Brzmi jak bajka, tylko pamiętajcie o higienie wzroku. Przerwy, mruganie i rozsądna jasność. To jak z głośnikami. Można mieć lampowe brzmienie, ale nie trzeba podkręcać do odciny. Zdrowy rozsądek to też technologia.
2: Jeszcze o bezpieczeństwie. Dane powinny być szyfrowane lokalnie, a logika reklam działać na urządzeniu. Zero chmury, gdy tego nie chcesz. Prosta zasada. Co widzą twoje oczy, wiedzą twoje oczy i nikt więcej.
1: No dobra, ty mówisz, że reklamy mogą być grzeczne. Ja, że będą nam tańczyć na źrenicach. Pewnie prawda leży gdzieś po środku albo pod stołem i chichocze. Najwyżej nie dogadamy się dziś i też będzie dobrze.
2: Podsumowując, przyszłość może świecić nam prosto w oczy, ale to my mamy pilot. Zasubskrybujcie Radiosynteza na YouTubie. Wejdźcie na radio-synteza.pl. A jak macie odwagę, dzwońcie na 732 108 508. Dobrze w kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat na dziś brzmi poważnie, ale bez paniki. Wpływ smartfonów na kształt kręgosłupa u nastolatków. Znane jest to jako garb smartfonowy albo text neck, czyli długie patrzenie w dół, kiedy kręgosłup chciałby zostać neutralny.
2: Prosta biomechanika Igor Głowa to taki sprytny ciężar. Jeśli zgarniasz szyję do przodu, szyja robi zadźwig i dostaje po garach, a telefon sprytnie kusi powiadomieniami. Dzwońcie do nas i powiedzcie, jak sobie radzicie. Numer to 7321085 08.
1: Kiedyś było lepiej i lżej. A nie, czekaj. Nosiliśmy walkmeny i cegły katalogów z gitary w plecaku, a plecy nie płakały, bo babcia miała jeden genialny analogowy patent. Książka na głowie, 10 kroków po pokoju i już wiesz, gdzie masz oś swojego ciała.
2: A ja wrzucę kontrę z popkultury. Widziałem w filmach sci-fi, jak w świecie bez ruchu sylwetka płynie w złą stronę. Co innego na stacji orbitalnej, a co innego szkolny korytarz. Ale morał jest ten sam. Brak ruchu i długie pochylenie to masakra dla układu.
1: Tylko proszę bez magicznych opasek, które piszczą co 2 sekundy. Człowiek też chce żyć. Wolę proste zasady. Telefon wyżej, oczy na horyzoncie, łopatki w tył i oddychaj. Jak człowiek. Nie jak rybka na piasku.
2: Igor, fakt jest taki, gdy głowa idzie w przód, obciążenie rośnie wielokrotnie. Mięśnie karku i górne plecy próbują to utrzymać i robi się stan gotowy cały dzień. A nastolatki rosną szybciej niż paczujesz swój analog. Więc błędy z nawyku wchodzą w nawyk na lata. Mikroprzerwy ratują sprawę.
1: Nie demonizujmy młodych, ale nie udawajmy, że nic się nie dzieje. Drodzy Państwo, to nie jest porada medyczna, tylko radio zdrowy rozsądek. Oczy na wysokości wzroku. Łokcie oparte. Telefon. Unieś broda lekko w tył, jakbyś chciał schować ją w kołnierz. I już lepiej.
2: I dorzucę 3 szybkie akcesoria do ludzkiego firmware'a. Cofanie brody, tak zwane chin tucks, łopatki w tył i w dół oraz rozciąganie piersiowych. Wytrzymaj kilka oddechów i puść. To jest proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: W studiu, jak pchałem kabelki w syntezatorze modularnym, stałem jak świeca. Inaczej się nie da, bo ręce muszą pracować z przodu, a kręgosłup robi za maszt. Taśma szła, a człowiek był ustawiony i to była najlepsza szkoła ergonomii. Zero aplikacji.
2: Tylko że nastolatek siedzi zwykle w ławce zaprojektowanej w poprzednim stuleciu i z telefonem na kolanach. Więc potrzebny jest hak. Podnoś ekran, podpieraj łokcie na stole, używaj uchwytu do telefonu albo małego statywu. A do plecaka 2 szelki. Nie jedna, proszę.
1: Statyw do telefonu. Kiedyś to się gubiło gumkę, recepturkę. Słuchajcie, nie trzeba od razu elektrycznego biurka. Pudełko po butach, pod laptop zrobi swoje. Byle stabilnie. I jeśli coś boli długo, to nie filozofuj, tylko idź do fizjoterapeuty lub lekarza.
2: A technologia też umie pomóc. Aplikacje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji analizują kamerą ułożenie głowy i barków. Wibrują, kiedy zjeżdżasz z osi, albo przypominają o przerwie. To nie jest panaceum, ale to twój prywatny trener w kieszeni.
1: Byle nie robić z domu panoptikonu. Dla mnie złota zasada brzmi 20-20-20. Co 20 minut spójrz daleko. Przez 20 sekund i kilka razy porusz szyją. Spokojnie prawo, lewo, góra, dół. Oczy odpoczną, kręgosłup odetchnie.
2: Pogoda dziś taka, że nawet chmury są znudzone. Zero burzy, więc chociaż rozruszajcie szyję. Zrób kółka barkami, potem 10 razy tak, 10 razy nie, a na koniec przeciągnij się jak kot. To jest sztos dla układu nerwowego.
1: A teraz, drodzy Państwo, dawajcie swoje tipy. Telefon do Radia Synteza to 732-108-5-08. Napiszcie też na radio-synteza.pl. Za chwilę mały dżingiel i wracamy. Bez karpienia się, proszę.
2: I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, klik dzwonek, bo inaczej Igor zaśnie na antenie. Dzwońcie, ale błagam, żadnych nudnych wywodów w stylu ja to trzymam telefon przy podłodze, bo tak wygodniej. Zły policjant mówi, nie przejdzie.
1: Słowo o dorastaniu. W nastoletnich latach kości i mięśnie szybko się kształtują, więc warto łapać dobre wzorce wcześnie. Proste rzeczy działają. Plecak na dwie szelki, krzesło z oparciem, stopy płasko na ziemi i ekran. Niech nie leży w kolanach.
2: Tylko że trzymanie telefonu na wysokości oczu bywa dla niektórych cringe. Wyluzuj. Ludzie i tak patrzą w swoje ekrany. Lepiej wyglądać dziwnie przez chwilę, niż dorobić się nawyku garbienia. Wspieraj łokcie o stół, albo użyj etui z uchwytem. I jest po problemie.
1: Domowe zasady też robią robotę strefy bez ekranów. Przy stole albo w sypialni. I przerwa. 5 minut co pół godziny, nawet jak grasz. Zegarek kuchenny analogowy robi za szefa. Tak, żeby ciało nie było cały czas w jednej pozycji.
2: A ja gamifikuję temat ustaw cel, ile razy w tygodniu robisz mikropauzy. Zrób tablicę wyników w domu albo w klasie. Naklejki osiągnięć, tryb boss i men tygodnia. Najlepsze nawyki wygrywają pizzę honorową. Dobrze w kod.
1: Kompromis jest prosty. Trochę technologii do przypominania, trochę starych trików z książką na głowie i pudełkiem pod ekran i najważniejsze, świadomość, że kręgosłup to nie rura od odkurzacza, tylko żywy system, który lubi równowagę. Drodzy Państwo, napiszcie komentarz na YouTubie Radio Synteza.
2: Czyli nie dogadamy się do końca, bo ja bym dorzucił jeszcze czujnik w koszulce, a Igor gumkę recepturkę. Za moment dżingiel i lecimy z porcją Synthwave. Subskrybujcie kanał YouTube Radio Synteza, wbijajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie 732 108 508.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza, Igor Gaduła przy mikrofonie i odpalamy poranne newsy i pogodę, bo kawa już stygnie, a tematy parują, no to jedziemy.
2: Na radarze mam pakiet deszczu i delikatny wiatr, więc szykujcie kurtki, bo w Krakowie około 15 stopni na plus. Przy wietrze mniej więcej 2 km na godzinę i ciśnieniu w okolicach 1017 hektopaskali z opadem prawie 6 mm. W Rzeszowie niewiele chłodniej, bo prawie 14 stopni i dmucha symbolicznie jakieś 2 km na godzinę. Za to z nieba spada dziś grubo ponad 16 mm. W Opolu skromne 11 stopni, z podmuchem w okolicach 3 km i deszczem blisko 1,5 mm. A Lublin trzyma niecałe 12 stopni przy 3 km na godzinę wiatru i około 5 z hakiem milimetrów deszczu, czyli szaro-buro i bez burzy, więc mnie to nie cieszy.
1: W kościach strzyka mi tak, że mógłbym nagrać perkusję do synthwave. I nawet ten wasz lekki wiaterek robi z kolan marakasy. Z technologicznej strony mamy grubą rzecz, bo najmocniejsze karty graficzne dalej pożerają energię jak stadion popcorn, gdzie topowy RTX 5090 potrafi wciągnąć około 575 W, a cały komputer domaga się zasilacza blisko 1 kW. Wersja RTX 5080 zjada około 360 W, a po stronie czerwonych Radeon RX 9070 EXT mieści się mniej więcej w 304 W. I to już są liczby, które grzeją pokój lepiej niż kaloryfer.
2: I tu jest sedno, bo w domu jakoś to przejdzie, ale w centrach danych każda strata rośnie do potęgi. I dlatego naukowcy kombinują nad lepszą dystrybucją zasilania z wyższym napięciem i lokalną konwersją, nad konwerterami na azotku galu oraz nad chłodzeniem cieczą, a nawet zanurzeniowym, żeby ograniczyć straty na ciepło.
1: Brzmi pięknie, ale fizyki nie oszukasz, młody, bo każdy watt to ciepło, a każdy nadmiar ciepła to rachunek i turbina w obudowie. Więc kiedy słyszę o cudach, ja słyszę o serwisie.
2: Da się jednak przyciąć apetyty bez czarów, bo robisz pod napięcie karty, zmniejszasz limit mocy, ustawiasz sensowną krzywą wentylatorów w sterownikach, a w grach dorzucasz generowanie klatek i masz ciszej, chłodniej i często wcale nie wolniej, co jest proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No dobra. Przyznaję, że oszczędność to muzyka mojej duszy. Więc pamiętajcie o zdrowym zasilaczu, o drożnym przepływie powietrza i o tym, że każde waty uciekają w ciepło, a potem w parę z kubka kawy. I tym akcentem zamykamy temat grafiki. Na boisku też iskrzy, bo przed barażami o awans w Anglii pojawiła się skarga, że ktoś związany z Southampton miał w czwartek, 7 maja rano nagrywać trening Middlesbrough, co jest niezgodne z przepisami, szczególnie na mniej niż 72 godziny przed meczem, a mowa o pierwszym spotkaniu, które rusza w sobotę 9 maja.
2: To brzmi jak misja z gry skradankowej, bo wślizg do krzaków, szybkie ujęcie i sprint do wyjścia. Ale serio, przepisy są po coś, więc jeśli ktoś kręci przed terminem, to prosi się o kłopoty. I żadna legenda z internetu tego nie przykryje.
1: Fair play, panowie, i skupienie na tym, co na murawie, bo nagrania i taktyczne klipy z meczów to co innego, a grzebanie w treningu to już inna bajka. Więc zostawmy te nudy, kogo to obchodzi, i poczekajmy na futbol, który broni się jakością.
2: A wy dajcie nam znać, co was dziś bardziej grzeje. Waty w komputerze czy iskry przed barażami? I dzwońcie do nas pod numer 732-108-508, bo Igor zacznie chrapać, a ja tego nie zniosę. No i subujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik i dzwoneczek, obowiązkowo.
1: A za moment wjeżdża Synthwave Classic, więc nie ruszajcie gałki, bo będzie pulsująco i analogowo. A po więcej wpadajcie na radio-synteza.pl i na YouTube jako Radio Synteza. Oraz, jeśli chcecie, to puszczę wam jeszcze jeden dżingel, bo to będzie dobrze w kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Problem śmieci w kosmosie. Czy grozi nam deszcz satelitów? To nie jest tytuł filmu z lat 80. To nasza codzienność nad głowami.
2: Słuchajcie, to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Śmieci kosmiczne to wszystko, co nie działa, a lata po orbitach. Od płatków farby przez śrubki, aż po wyłączone satelity i stopnie rakiet.
1: Kiedyś było prościej. Miałeś jeden satelit, bips i cisza. Radioamatorzy słuchali pikania przez lampowe odbiorniki, a reszta spadała elegancko do oceanu. Dzisiaj orbitę mamy jak strych po remoncie.
2: Igor, boomer vibes. Ale serio, dziś budujemy konstelacje w tysiącach, małe, zwinne. I tu pojawia się syndrom łańcucha zderzeń, ten słynny efekt domina. Zderza się drobiazg i robi się śród.
1: Deszcz satelitów brzmi widowiskowo. Ale ja lubię porządek. Analogowy porządek. Tu klawisze, tu gałki. A na orbicie co? Gwoździe, nakrętki, stare baterie, jak w warsztacie po huraganie.
2: Spokojnie, mamy patenty, sieci orbitalne. Harpuny, żagle hamujące, liny elektromagnetyczne, które hamują w polu Ziemi, dodatkowe silniczki do kontrolowanego zejścia, a nawet jonowe strumienie do delikatnego popychania śmieci.
1: Brzmi jak demo z targów, a w praktyce kto to zbierze, kto za to zapłaci? Dobra, zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Napęd napędem. Ale ja pytam o kulturę techniczną.
2: Śledzimy to wszystko radarami i optyką. Mamy katalogi torów. Duże fragmenty ogarniamy. A małych są miliardy drobinek. Więc liczy się profilaktyka. Projektuj tak, by spłonęło. Albo dało się ściągnąć.
1: Wyobraźcie sobie. Prędkość orbitalna to mniej więcej 7 km na sekundę. Śrubka przy takiej prędkości to nie śrubka. To ostrze. To nie jest kosmiczne konfetti. Tego nie zamiatasz pod dywan.
2: Dlatego stacje i kapsuły mają warstwowe osłony. Taki kosmiczny pancerz, który rozprasza drobiny wielkości ziarenka piasku, a większe omijamy dzięki manewrom. I tu wjeżdża sztuczna inteligencja, która planuje uniki w czasie rzeczywistym.
1: Tylko wiesz, Piotr, ja mam w domu winyle, kręci się talerz, ramię schodzi na rowek. Na orbicie też kiedyś było prosto. Teraz mamy chmurę sprzętów. I każdy gra swoją piosenkę w innym tempie.
2: Ale to gra dla nas, internet. W terenach bez kabli. Zdjęcia pogody dla rolników. Mapy dla ratowników. Synchronizacja czasu. Nawigacja. Logistyka, nauka. To nie gadżety, to mięśnie współczesności. Dobrze w kod.
1: Nie neguję, potrzebujemy tego. Tylko wieczorem wychodzę z kubkiem kawy, patrzę w niebo, chcę gwiazdy, a czasem widzę pociąg jasnych kropek. Astrofotograf płacze. Ja też trochę.
2: Firmy już przyciemniają satelity. Ustawiają je tak, by mniej odbijały w czasie zmierzchu. Astronomowie planują ekspozycje, a algorytmy potrafią usunąć ślady z obrazów. To nie ideał, ale idzie w dobrą stronę.
1: Ja bym to załatwił jednym ruchem. Odkurzacz orbitalny, wciągasz wszystko do worka, zjeżdżasz nad Pacyfik i pa-pa. Jak w starym kreskówkowym laboratorium.
2: Było anime z kosmiczną miotłą. Prawie to samo. A serio, najbliżej mamy flotylę małych czyścicieli. Każdy łapie jeden cel, mocuje żagiel i finito. Ekorecykling w próżni.
1: Słuchajcie, dzwonić można do nas już teraz pod numer 7321 08508. Piszcie, co was bardziej kręci, gwiazdy czy satelity. Jesteśmy Radio Synteza, a w sieci radio-synteza.pl.
2: I sub dla naszego YouTube Radio Synteza. Klikacie dzwonek, bo Igor zaraz zaśnie na antenie, jak nie zobaczy nowych subów. Drodzy Państwo, telefony czekają, ja też czekam.
1: A skoro o czekaniu, Piotr Pogoda, bo jak zacznie padać, to najwyżej deszcz meteorytów, a nie satelitów.
2: Pogoda masakra. Chmury jak ekran w niskiej rozdzielczości. Wiatr, który tylko udaje, że wieje. Słońce w trybie oszczędzania energii. Jak będzie burza, to melduję od razu, bo burzę kocham. A deszczu satelitów dziś nie przewiduję. Chyba, że Igor zrobi party na dachu.
1: Dobrze, wróćmy do meritum. Kompromis. Tyle satelitów, ile trzeba, ale każdy z planem zejścia na start zapisanym na osłonie, jak instrukcja obsługi winyla. I do tego kultura porządku. Nie zostawiaj po sobie gwoździ w kosmosie.
2: Ja dorzucę 3 kroki. Projektuj tak, by spłonęło w całości. Dodawaj prosty moduł hamujący i udostępniaj dane o pozycji w otwartych formatach. Wtedy sztuczna inteligencja i stacje naziemne zrobią resztę. Dobrze, w kod.
1: Brzmi jak plan. Ty zrobisz AI, ja przypilnuję porządku, a jak się nie dogadamy, to niech nam spadnie co najwyżej kawałek popcornu z sufitu. To był kącik orbitalny Radiosynteza. Dżingu i gramy trochę retro synth, bo dusza prosi.
2: Zanim dżingel, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i dzwońcie pod 732108508. Komentujcie, czy deszcz satelitów to clickbait, czy real talk. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat jak z filmu retro, ale bardzo na czasie. Czy można żyć bez smartfona w 2026 roku i nie zwariować? Słuchajcie, ja powiem tak. Można, tylko trzeba mieć głowę na karku i trochę analogowej dyscypliny.
2: Igor, błagam, bez smartfona teraz, to jak wyjść z domu bez spodni? Mamy płatności, komunikację, mapy, bilety, zdrowie, zdjęcia. To jest klucz do miasta i pilot do życia. Da się bez, ale po co się męczyć?
1: Bo komfort ogłupia, a prostota ostrzy zmysły. Kiedyś było lepiej. Pamiętam trasy na koncert. Atlas drogowy na kolanach, długopis, kaseta w magnetofonie i dojechaliśmy. A niedawno padł mi smartfon. Miesiąc jeździłem z klasyczną cegłą. Działałem, żyłem i nagle. Cisza w głowie była złotem.
2: Wejdę ci w słowo. Miesiąc bez powiadomień to nie cisza, tylko FOMO level kosmos. Popatrz na teraźniejszość. eSIM, portfel w telefonie, bilety w QR, nawigacja z predykcją korków. Słuchaj, to nie jest gadżet, to egzoszkielet umysłu.
1: Egzoszkielet mówisz. Dla mnie raczej kula u nogi. Słuchajcie, w studiu mam analogowe gałki i wszystko gra. W terenie papierowa mapa robi robotę. Na mieście kartka z adresem w kieszeni, zero lagów. I jak bateria w mózgu nie pada, to trafiasz.
2: Ale bankowość, logowanie dwuskładnikowe. Bez aplikacji często nie wejdziesz. Albo lekarz, potwierdzenie wizyty w linku. Bez smartfona to bieg z przeszkodami. Jasne, można, ale to jest tryb hard. Sztuka dla sztuki.
1: Tu ci zaskoczę. Są sprzętowe klucze bezpieczeństwa. Pendrive jak breloczek. Klik i jesteś zalogowany bez telefonów. Płyta z notatkami na biurku. Kalendarz papierowy. Maile na komputerze stacjonarnym. Jest wolniej, ale czyściej. I mniej rozpraszaczy.
2: Albo idziemy w hybrydę. Minimal phone z ekranem e-ink, tylko rozmowy i wiadomości. A reszta w okularach z asystentem głosowym. Dyskretna nawigacja punktowa. Bez doom scrollu. To jest retrofuturyzm, czyli twój klimat i mój też.
1: Okulary zostaw pilotom od myśliwców, ale ink do notatek to ja rozumiem. Zero kolorowych bodźców. Słuchajcie, pytanie jest proste. Czy to my mamy telefon, czy telefon ma nas? Bez smartfona łatwiej o kontrolę, paradoksalnie.
2: Halo słuchacze, dzwońcie do nas, bo Igor wchodzi w tryb mnicha. Numer znacie. 732 108 508. Opowiedzcie, czy ktoś żyje na damfonie i ma się dobrze, albo chociaż średnio.
1: A jak dzwonicie, to nie dzwońcie z numerów zastrzeżonych, bo Piotr się boi nieznanych. Radiosynteza czeka. A jak ktoś zgubi smartfona, to wstąpić na naszą stronę. Uwaga, dyktuję. radio-synteza.pl
2: I koniecznie sub na YouTubie, kanał Radio Synteza. Klik i po sprawie, jak mówi mój algorytm serca. Dobrze, w kot. Bez waszych łapek w górę Igorowi stygnie kawa.
1: Wracając do meritum. Przepis na życie bez smartfona jest prosty. Planować z wyprzedzeniem. Drukować bilety. Mieć trochę gotówki i kartę. Spisać najważniejsze numery na kartce. Papierowa mapa w plecaku. I mały odtwarzacz muzyki. Zero rozpraszaczy, maksimum spokoju.
2: Albo wersja 2.0. Zostawiasz smartfona, ale kastrujesz go programowo. Tryb skupienia, cały dzień, brak kolorów, ekran w skali szarości, brak powiadomień, poza kilkoma wyjątkami. Launcher minimalistyczny i nie nosisz go w kieszeni, tylko w plecaku, jak apteczkę.
1: To już brzmi rozsądnie. Mój case z życia. Festiwal muzyczny. Umawiamy się pod neonem z napisem bar. Godzina ustalona dzień wcześniej. Jeden punkt kontaktu. Mój klasyk trzyma baterię tydzień. Ja słucham muzyki i nie gapię się w ekran. Piękna sprawa.
2: Spoko, ale jak zmieni się scena albo mapa terenu? Bez live aktualizacji będziesz krążył jak satelita bez paliwa. I tu wchodzi smartfon cały na ciemno. Nie musi cię wciągać. Ma być narzędziem, które otworzysz, gdy trzeba i odłożysz bez sentymentu.
1: Powiem brutalnie. Najgorsze w telefonie są powiadomienia. Małe dzwonki u smyczy. Wywalasz je i nagle świat zwalnia. Bez smartfona zwalnia jeszcze bardziej. I zaczynasz słyszeć własne myśli. Dla mnie to wartość.
2: A dla mnie wartością jest mapowanie świata w czasie rzeczywistym. Sport, zdrowie, znajomi, gry, muzyka, zdjęcia w chmurze. To jest mój kombajn. Ale uwaga, kombajn stoi w szopie, gdy nie żniwuje. To jest ten balans, o który się upierasz.
1: Jeszcze jedno. Jak padnie prąd, a bywa różnie, to analog wygrywa. Latarka na baterie, radio tranzystorowe, kartka i długopis. Żyjesz dalej. Smartfon bez gniazdka to cegła. Dla mnie redundancja jest królem.
2: I tak i nie. Bo ja noszę powerbank i panel słoneczny w plecaku. Energooszczędny w trybie czuwania to moje drugie imię. Ale dobra, uznajmy tak. Żyć bez smartfona w tym roku się da. Tylko jest to sport ekstremalny. Z premią za spokój.
1: Podsumuję trzy zasady. Plan, papier i pokora. A jak już musicie, to okiełznajcie to ustrojstwo. To ono ma służyć wam, nie wy odwrotnie. I to jest dopiero dobrze w kot.
2: Drodzy Państwo, dzwońcie 732 108 508. Wbijajcie też na radio-synteza.pl i na YouTubie pod hasłem Radio Synteza sub, bo inaczej Igor odpali modem na korbkę i będzie po internecie.
1: Nie strasz chłopaka modemem, Piotr. Kończmy tę rundę. Czy można żyć bez smartfona i nie zwariować? Można. Czy to dla każdego? Nie. I tym eleganckim nie dogadamy się, zamykamy temat. Zaraz muzyka, zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, to Radio Synteza, piątkowe popołudnie i klasyczny zestaw kawa, mikrofon oraz newsy i pogoda. A przy głównym stanowisku Igor Gaduła, który już się rozgrzewa, a obok mnie wierci się Piotr, bo jak zwykle nie może się doczekać, żeby coś wtrącić.
2: Pogoda w skrócie i od razu narzekam, bo niebo jak z filtra szarego, kołdra chmur, nisko i taka lekka masakra na spacer, więc uszy do góry, tylko jeśli lubicie kałuże. Opole ma około 14 stopni, leciutki wiatr, jakieś 3 na godzinę, ciśnienie blisko 1019 hektopaskali i symboliczne opady nieco ponad 1 mm, czyli bardziej chlub niż deszcz życia. Zakopane trzyma niespełna 14 stopni. Wiatr 2 na godzinę, brak odczytu ciśnienia i około 3 mm deszczu. Więc mokre szlaki gwarantowane, a burzy brak. I to mnie smuci, bo ja lubię, jak grzmi. Kraków ma prawie 15 stopni, powiew 3 na godzinę, ciśnienie około 1018 i prawie 6 mm opadu. Więc parasol to nie akcesorium, to obowiązek i najlepiej z teflonową powłoką. Katowice to dopiero prysznic, ledwo 12 stopni, wiatr 1 na godzinę, ponad 1019 hektopaskali i ściana wody ponad 30 mm, czyli chodniki się świecą jak po myjni, ale burzy dalej nie ma, więc mech i tylko czekam, aż zagrzmi.
1: Jak tak leje i skacze ciśnienie, to mnie normalnie strzyka w kościach. Więc bierzcie parasol, wełniany sweter i herbatę z imbirem oraz cytryną, bo stare plecy lubią ciepło. No to jedziemy z newsami i zaczynamy od Windowsa 11, który ma dostać profil niskiego opóźnienia, czyli mechanizm chwilowego podbijania zegarów procesora, żeby interfejs, menu i animacje nie czekały na sygnał, tylko ruszały od razu po kliknięciu myszą i żeby renderowanie kafelków wreszcie nie było jak glue. W nagłówkach już krzyczą o 70% reakcji, ale z tego co wiemy, systemowe aplikacje mają zyskać do 40%, a trop pojawił się w testowych kompilacjach i potwierdził go znany łowca nowości Phantom of Earth. Więc mówimy o ciekawym eksperymencie, a nie o cudzie na gwizdek.
2: Brzmi jak sztos. Klikam i okno wyskakuje jak z katapulty, czyli lag party się kończy. I jak jeszcze spadnie input lag w całym systemie, to kursor przestanie tańczyć breakdance przy byle menu. I wtedy nawet boomer mode Igora nie będzie miał wymówki, żeby nie aktualizować. Byle ten boost nie zjadał baterii i nie zamieniał ultrabooka w suszarkę, bo wtedy mamy kino akcji na kolanach oraz gorącą niespodziankę dla ud. Więc niech scheduler będzie mądry i niech chłodzenie nie jęczy przez pół dnia.
1: Spokojnie, młody, to może być rakieta na kilkadziesiątych sekundy, a potem fizyka odrobi swoje. Więc ja wolę płynność bez fajerwerków, bo slajdy marketingowe widziałem już każdej maści i benchmark potrafi kłamać głośniej niż wentylator na turbo.
2: Ale jeśli to mikrodopalanie per klik i jest suwak w ustawieniach oraz opcja wyłącz, to mówię dobrze. W kod, bo responsywność czuć od razu, a gry i tak mają swoje tryby turbo, więc tu chodzi o codzienny komfort, gdy otwierasz foty, notatnik i eksplorator, a nie o bicie rekordów w shaderach.
1: Drugi temat to skok w prehistorię, bo w książce Minione światy Thomasa Halideya mamy 3-metrowe grzyby, zieloną Antarktydę z pingwinami, gigantami oraz wodospad z Morza Śródziemnego przelewający się przez próg między Sycylią a Maltą. I są też sceny jak z Dino Kino, gdzie po dzisiejszych ziemiach Polski śmigają driomorfy, a za nimi miniatura allozaura. I do tego jest zapach drzew, opisany tak, że czujesz żywicę w nosie.
2: To jest prawdziwe sci-fi na faktach. Wyobraźcie sobie naszą Polskę jako pas koralowych wysepek jak Florida Keys, gdzie w lagunie pryska woda i wszystko żyje. A ja biorę tę książkę do tramwaju, odpalam tryb wyobraźnia turbo i dzieciaki patrzą jak na kosmitę, bo siedzę z uśmiechem oraz chrupię chipsy paleontologiczne z plecaka.
1: Drodzy Państwo, tyle na dziś z newsów, a za chwilę po krótkim dżinglu lecimy z syntezatorowym klasykiem, który podnosi ciśnienie lepiej niż espresso. Więc zostańcie z nami, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i po muzyce wracamy z kolejną porcją technologicznych smaczków.
2: Dzwońcie do nas pod numer 732 108 508. Kliknijcie suba, dzwonek i łapkę w górę, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. A więcej macie na radio-synteza.pl. I jak Igor zacznie ziewać, to ja zadzwonię do chmur, żeby wreszcie zrobiły burzę.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: We remember.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Chess, Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Byt go

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat jest prosty. Jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Czy w przyszłości będziemy podróżować tylko wirtualnie? Dla mnie wirtualna podróż to gogle na głowie, rękawice, co drapią jak wełniany sweter i symulacja, która obiecuje świat bez potu i kurzu. A prawdziwa podróż to bilet w kieszeni, zapach dworca i żwir, który wchodzi w but. Inny kaliber wspomnień.
2: Uff, ale start. Drodzy Państwo, to nie są już tylko gogle. To jest pełna teleobecność. Skanowanie świata, fotogrametria, lidar wolumetryczny, wideo plus haptika, co oddaje fakturę cegły i elektronos, co strzela zapachem oceanu do nosa. Holodek na pół gwizdka, ale prawie. Dobrze w kot.
1: Anegdota na rozgrzewkę. Jechałem kiedyś autostopem na północ z magnetofonem kasetowym Unitra pod pachą. Mapa z kiosku składana jak origami. Słońce za plecami. A kierowca malucha opowiadał o rybach i o życiu. Gdzie to upchniesz w wirtualnej szafie?
2: W szafie nie, ale w setupie, tak. Bieżnia wielokierunkowa, wentylatory, co imitują wiatr i słonawy aerozol dla smaku. Nadgarstek czuje wilgoć przez haptykę, a oczy widzą fale w rozdzielczości kinowej. Naciskasz pauzę i masz idealny zachód słońca bez turystów robiących selfie. Sztos.
1: Ładne foldery reklamowe, ale życie lubi robić psikusy. Potkniesz się o kocie łby, stracisz autobus i nagle odkrywasz najlepszą kawę w uliczce, o której nie ma w przewodniku. VR uczy planu A. Podróż uczy pokory.
2: Wchodzę w słowo, bo laguje mi mózg, jak to słyszę. W VR też zaliczysz glebę, bo projektanci dodają porażki, by było prawdziwiej, ale bez siniaków i rachunku z apteki. A jak chcesz prawdziwy teren, to teleobecność. Sterujesz z kanapy robotem, co stąpa po ruinach akweduktu i przesyła ci dotyk przez rękawice.
1: Teleobecność to pilotowanie zabawek. Fajne, ja wiem. Sam bym tak zajrzał na plan starej fabryki syntezatorów analogowych. Ale czy to urlop? Człowiek jest z mięsa i kości. Trzeba się spocić, zgłodnieć, zmoknąć, a potem zasnąć jak dziecko w pociągu do domu.
2: Zgoda, że mięso i kości, ale technologia robi robotę. Masz dostępność dla osób, które nie mogą skakać po kocich łbach. Masz tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym. Nakładki z kontekstem historycznym. Tryb nocny dla fotografów. I timeline, żeby zobaczyć to samo miejsce 100 lat temu. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, więc filtrujesz i zwiedzasz lepiej.
1: Łatwo powiedzieć. Jetlag to też część rytuału. Tak jak kolejka do knajpy w Lizbonie z espresso w dłoni i rozmowa z lokalsem o niczym. W VR nie spóźnisz się na pociąg, bo pociągu nie ma. A ja lubię gonitwę i przypadek.
2: Przypadek można włączyć suwakiem chaosu. Serio, projektanci symulują czekanie, deszcz i zgubione bilety, bo mózg kocha opowieść. Gamifikujesz wyprawę. Masz misje, trofea, odznaki i quizy po drodze. Dobrze, w kod. a przy okazji uczysz się więcej niż z suchego przewodnika.
1: Misję to ja zostawiam graczom. Podróż to spotkania. Kelner z południa, co opowiada dowcip, tak suchy, że aż boli. Babcia z targu, co zna 3 sekrety o oliwkach. Tego nie wyklepiesz w modelu, nawet jak dorzucisz 1000 parametrów.
2: A jednak generatywne awatary już łapią mikrogesty i spojrzenia. Synteza głosu dodaje chrypki, jak u ciebie, tylko bardziej hi-fi. Model kulturowy dba o kontekst, a tłumacz robi dopasowanie humoru w locie. Czy to prawdziwe? Może nie w 100%, ale czasem będzie nawet lepsze niż real, bo bez wpadek towarzyskich.
1: Poczekaj. Ile razy widziałem, jak ci asystent zawiesił się w połowie zamówienia pizzy. Pamiętasz ten makaron, co zamówiłeś? A przyjechała sałatka z ananasem? Lak i po zabawie. Ja wolę kelnera, który przewróci oczami, ale dowiezie makarony gorące, bez aktualizacji firmware.
2: Dobrze, masz punkt, ale nauka idzie jak burza. Mamy elektrosmak, czyli delikatne impulsy na języku, które modulują wrażenie słoności i słodyczy. Mamy wkłady zapachowe o wysokiej rozdzielczości i kubki z grzałką, co robią symulację temperatury. To się sklei w doświadczenie bliskie realowi, a czasem rozszerzone poza real.
1: Drodzy Państwo, zanim Piotr zacznie montować D'Espresso przewody wysokiego napięcia, przypomnę, że to radiosynteza i nadajemy dla Was z wielką radością. Nasza strona to radio-synteza.pl. A jak macie zdanie inne niż nasze, to dzwońcie. Numer 732-1-08508.
2: I wrzucajcie suba na YouTube kanał Radiosynteza. Serio, wbijcie, bo Igor nadal wierzy w kasety, a ja chcę mu pokazać analityki w czasie rzeczywistym. Dzwońcie też śmiało. Numer 732-1-08508. Ja odbieram i filtruję nudziarzy.
1: Wracam do meritum. Wirtualne podróże są świetne do przygotowania. Trasa, próba, hotelu, spacer po dzielni, mapy trójwymiarowe i plan kadru. Pod film zyskuje pewność, ale finał chcę mieć na żywo, żeby moje buty zabrudziły się prawdziwym pyłem.
2: A ja mówiłem i będę mówił hybryda. Zrób research w VR. Potem teleobecność w tygodniu, by zajrzeć w detale, a raz w roku wyskocz fizycznie i zrób rzeczy ciężkie do symulacji. Jak dźwięk ulicy o 3 w nocy albo smak przypadkowej piekarni. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Brzmi jak porozumienie, ale z jednym warunkiem. Zostaw trochę miejsca na błąd i ciszę. Wyłącz overlay, poszukaj zgubionej ulicy i nie pytaj algorytmu o każdą rzecz. Inaczej pasujesz do podróży jak inżynier do baletu.
2: Deal. Ale ja i tak włączę tryb burzy, bo burzę kocham i nikt mi nie zabroni. Wentylator klasy przemysłowej, huk dookoła, błyski z projektora, a ja w środku, jak mały tor. Masakra. W najlepszym sensie.
1: A ja wezmę analogowy aparat i zrobię jedno ujęcie na kliszy bez podglądu. Tak dla sportu. Żeby przypomnieć sobie, że niedoskonałość też jest piękna. I żebyś ty miał pretekst, by się ze mnie śmiać na antenie.
2: Na koniec mamy dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Złą, bo nie ustaliliśmy jednego słusznego świata. Niedobrą, bo pewnie nigdy nie ustalimy. I dobrze, każdy wybierze swoje. Wirtualne dla ciekawości, fizyczne dla duszy. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, a jak macie historię, dzwońcie. Numer 732-10-8508.
1: I pamiętajcie, zero polityki. Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. My tu wolimy syntezatory analogowe, dobrą kawę i wasze głosy. Dziękujemy Radio Synteza, radio-synteza.pl. No to jedziemy dalej z muzyką.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Temat na dziś, świeży jak mokry chodnik. Dlaczego w filmach o przyszłości zawsze pada deszcz? Słuchajcie, to nie meteorologia, to znak. Mokrą powierzchnię kamera kocha. Światło się ślizga, neon pływa i od razu robi się noc.
2: Punkt i jeszcze dalej. Deszcz to shader rzeczywistości, robi bokeh, dodaje faktury. Cyberpunk bez deszczu to jak pizza bez sera. Masakra. A poza tym krople to żywe piksele. Migają w HDR i mózg mówi, o tak, to przyszłość.
1: Pamiętam, jak kręciliśmy teledysk w latach 90. Wóz z wodą, zraszacze z hydrauliki, zero CGI, cała ulica mokra. I od razu budżet wyglądał na 3 razy większy. Analogowe sztuczki. Tego mnie uczono i nadal działa.
2: Patrz na klasykę. Łowca androidów. Pancerna dusza. Matrix na dachach. Tam deszcz to też interfejs fabuły. Oczyszcza, ukrywa, zasłania niedoskonałości dekoracji. I daje ten vibe przyszłości, której się trochę boimy, a trochę chcemy.
1: Powoli, młody, bo czasem to lenistwo reżysera, zamiast opowiedzieć scenę obrazem i rytmem, to bach. Lejemy wodę i mamy smutek gwarantowany. To jak rewerb na wokalu. Łatwo nadużyć, szczególnie gdy scenariusz jest cienki.
2: Ej, ale to też science. Mokra nawierzchnia podbija kontrast. Kamera zyskuje dynamiczny zakres. Kolorysta ma frajdę, bo barwy skaczą jak syntezator na modulacji. A odbicia budują głębie sceny bez wpychania setek lamp i green screenów.
1: Od dźwięku jest jeszcze ciekawiej. Deszcz to białe szumy, maskuje brudy miasta. Można ciąć montaże i nie słychać skoków tła. A krople na parasolu to gotowy beat. W studiu robi się to prostą rurą z sitami. Analog rządzi.
2: I to lubię. Bierzesz field recording, przepuszczasz przez granular, dorzucasz impuls z katedry brzmiący jak hangar i nagle mamy futurystyczną ulicę bez jednego auta na planie. Sound design to magia nowej ery. Dobrze w kod.
1: Magia magią, a jak aktor stoi w prawdziwej ulewie, to gra mu się inaczej. Kurtka waży, oddech jest cięższy, to prawda. Na twarzy komputerowej mrzawki nie czujesz. No i woda robi brud, a brud w kadrze zawsze jest wiarygodny.
2: Tu się przyczepię. Dzisiejsze symulacje robią cuda. Cząstki liczone w czasie rzeczywistym. Śledzenie kropli po policzku zszywane z motion capture. I można sterować gęstością opadu jak suwakiem. Raz nostalgia, raz burza godna powieści. Klik i jest.
1: Tylko że potem masz 5 kostiumów na zmianę i 16 suszarek. Ekipa marznie, sprzęt pije wodę jak gąbka, a ja pilnuję, żeby taśma nie spuchła. Dajcie mi prosty plan, dobre światło i termos kawy. Reszta to charakteryzacja.
2: A ja mówię, zróbmy to przyszłościowo. Miasta z mgiełką sterowaną przez sieć. Drony z mikrozraszaczami, które malują ulicę wodą, tam, gdzie tego chce reżyser. Zero marnowania, zero zalewania piwnic, tylko elegancka poświata i czyste odbicia.
1: Brzmi jak mokry sen dewelopera od Smart Miast. A ludzie potem chodzą w pelerynach w środku lata, bo scenografia tak każe. Ja wolę, gdy deszcz to wydarzenie, nie tapeta. Jak rozbłysk syntezatora, a nie stały przydźwięk.
2: No to odpalamy linię. Jaka wasza ulubiona deszczowa scena? Dzwońcie teraz. Numer do studia to 732-108508. Jak ktoś zacznie o parasolkach z lumpeksu, to będę zły policjant. Uprzedzam.
1: A jak wam się podoba ten klimat, to subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. I wejdźcie na radio-synteza.pl. Tam gramy dłużej i głośniej. Za chwilę wpuścimy krótki jingle, a potem krótki kawałek z analogów i wracamy do mokrego kina.
2: Tylko nie przesadzaj z tym jinglem, boomerze. Wróćmy do gatunków. Film noir wylał fundament. Kapelusz, trench, dym i deszcz. Tęsknota w kadrze. Cyberpunk to tylko dołożył neony i hologramy. I wyszło kino, co pachnie ozonem.
1: Zgoda co do genealogii. Noir wymyślił cień, a deszcz go podkreślił. Kafelki błyszczą i twarz się rozcina światłem. Operator ma zabawkę. Kamera jedzie i wszystko żyje. Bez deszczu musisz pracować ciężej, żeby zbudować plastykę miasta.
2: Jest jeszcze trik produkcyjny. Deszcz wyrównuje continuity. Jak ubranie jest lekko inne między ujęciami, to i tak jest mokre, więc mniej widać. Statyści mniej rozpraszają, a soczewka z kroplami daje urok jak vintage film.
1: Wiesz, że można zrobić przyszłość bez kropel, w ciepłych barwach, minimalistycznie. Taki intymny świat technologii, co jest blisko skóry. Wtedy nikt nie chowa się w kapturach i dialog oddycha. Tylko trzeba odwagi i dobrego scenariusza.
2: A ja i tak kocham burzę. Gromy to perkusja nieba. Błysk to najlepszy stroboskop. Gdyby dziś walnął grzmot, to bym się cieszył. Ale nie wolno mi przesadzać. Więc powiem elegancko, że byłoby sztos. A za oknem sucho. Laguje mi mózg.
1: Ty burze, ja hygę i herbata. Nie dogadamy się, ale właśnie dlatego to działa. Drodzy Państwo, zostajemy przy jednej prawdzie. Deszcz w kinie to szybki skrót do nastroju. A teraz króciutki dżingl Radio Synteza i jeszcze jedna myśl.
2: I pamiętajcie, sub na YouTube Radio Synteza koniecznie. Klikacie dzwonek i jest dobrze w kod. Telefony czekają 732-108508, a po dżinglu wracamy z listą scen, gdzie deszcz gra pierwsze skrzypce.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat dzisiejszej wieczornej zabawy to wpływ energetyków na rozwój cywilizacji programistów. Brzmi jak reklama z neonem, ale my to rozbierzemy. Definicja prosta. Puszka w ręce, klawiatura pod palcami i deadline za rogiem.
2: No to jedziemy. Drodzy Państwo, energetyki to paliwo komitów epoki chmury. Wersja turbo kawy z cukrem i tauryną. Masz sprint, masz stand-up, masz 12 tasków na tablicy i hop, łyk i lecimy. Sztos, gdy laguje mózg.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Kiedyś było lepiej, bo było wolniej. W radiu ciąłem taśmę żyletką. Kawa czarna jak noc i kanapka z serem. Zero puszek. A i tak dowoziliśmy audycję na czas. Metoda i rutyna, nie cukrowy dopalacz.
2: Wejdę ci w słowo, Igor. Dziś hakatony trwają 2 doby. Świat jak w tronie. Wszystko świeci i miga. Energetyk to jak power up w grze. Jedna puszka i miękki mózg robi twarde algorytmy. Bez tego niektóre projekty by nie wstały.
1: A potem jest zjazd. Cukier wali jak młot i nagle bugi pełzną z monitorów jak w horrorze z lat 80. Widziałem juniora, który po 3. puszce skasował pół produkcji. Nie śmiej się, Piotr, bo potem łataliśmy to tydzień.
2: Jasne, że można przesadzić, ale to jest narzędzie. Mikrodawki, timer, woda obok, wearable, mierzy tętno i zmienność rytmu serca. Wtedy puszka nie jest losowym buffem, tylko kontrolowanym boostem. W erze AI liczy się przepustowość uwagi.
1: Historia. Demoscena. Atari i Amiga. Znam chłopaków, co na jednej herbacie robili cuda. W pamięci wielkości paczki zapałek. Dyscyplina nadjaśnia fajerwerki. Więcej kodu to nie zawsze lepszy kod. Energetyk pcha w ilość, a nie w jakość.
2: Kontrprzykład. Per z Copilotem i model w tle. Gdy jesteś flow, fruwa autouzupełnianie. Puszka utrzymuje skupienie. W 2 godziny zamykasz epikę, która normalnie zjada 0,5 tygodnia. To nie magia, to zarządzanie energią poznawczą.
1: Rytuał też jest technologią. Lampka ciepła, lista zadań na kartce i stoper analogowy. Pomodoro z prawdziwym tykaniem. Jedna mała kawa, 0 konfetti w krwioobiegu. Wtedy mózg nie robi rollercoastera, tylko jedzie równym torem.
2: Ale ludzie to nie klony. Jednemu siada yerba, innemu zielona herbata. Energetyk to tylko wersja plug and play. Szybko, bez parzenia, bez fusów w zębach. Z nootropikami trzeba uważać, ale mądrze użyte narzędzia dają przewagę.
1: W biura widzę lodówki wypchane puszkami jak choinki. To też marketing. Budowanie mitu kodera, który żyje na skrzydłach. Kiedyś wystarczył czajnik i kubek firmowy. Teraz błyska kolorowa etykieta i wszyscy myślą, że to klucz do genialnych komitów.
2: I część prawdy jest. Mamy zespoły rozrzucone po strefach czasowych, stand-up o 5 rano, demo o 23, Nie każdy może przystawić zegar jak igła w gramofonie. Puszka bywa adapterem między porami dnia. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna.
1: Uważaj jednak. Nocny debug bywa jak miks na przesterze. Głośno, ale nieczytelnie. Rytm dobowy to nie kaprys, tylko hardware. Kiedy cicho, kiedy głośno. Samplery trzeba stroić. Koder też. Wolę jedną porządną drzemkę niż dwie neonowe bomby.
2: Ale jest jeszcze społeczny efekt puszki. Wspólne otwarcie na haku to rytuał. Ktoś przynosi skrzynkę i nagle masz team spirit. Memy lecą, flow płynie. Kto dwie puszki, ten legendarny refaktor o trzeciej w nocy. Dobrze w kod.
1: Drodzy Państwo, zanim otworzycie następną metalową gwiazdę nieba, dajcie znać, jak to u Was. Telefon do studia 732-10-8508. Piszcie też na radio-synteza.pl i sub na YouTube kanał Radio Synteza.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer jeszcze raz 732-108-508. Zostawcie suba i dzwonek na YouTube Radio Synteza. Jak będzie 1000 subów, zrobię recenzję 5 najdziwniejszych energetyków świata.
1: Kompromis. Energetyk może być kluczem awaryjnym w gablocie na ścianie. Rozbić szybkę w razie pożaru. Na co dzień lepiej mieć wodę, kawę i porządek w głowie. Narzędzie nie ma zastąpić rzemiosła, tylko dodać szczyptę mocy, gdy trzeba.
2: Podpisuję część. Mój stack wydajności. Plan. Rano, światło dzienne. Playlista bez słów. Mini drzemka po południu. A jak goni release, to jedna mała puszka i ogień. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Pamiętam noc miksu pewnej kapeli. Zero energetyków. Kawa z kawiarki i kanapka z jajkiem. Po 4 rano gotowe. Wszyscy przytomni. Brzmienie tłuste jak analogowy mług. Klient wrócił po miesiącu i powiedział: zostawmy to tak.
2: A ja pamiętam hackathon, gdzie na 2 puszkach i litrze wody zrobiliśmy MVP w 2 dni. Klient podpisał list intencyjny tydzień później. Czy to magia? Nie. To dobrany do zadania miks chemii i procesu. I żadnych politycznych wątków, bo nie ma po co.
1: Czyli tak, ty będziesz bronił neonowego dopalacza, ja będę bronił starej kawiarki i chyba się nie dogadamy do końca, ale cywilizacja programistów zmieści te dwa plemiona, byle pisać mądrze i komitować trzeźwo. Wtedy jest dobrze w kod.
2: Zanykamy kratę na dziś. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Wbijajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie. Jutro też. 732-10-8508. A teraz krótki dżingiel i wracamy z syntetycznym klasykiem.

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza! Słuchaj nas w sieci na radio-myślnik-synteza.

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z kina retro. Czy można pozwać algorytm za dyskryminację w doborze muzyki? No to jedziemy, bo to mnie gryzie od dawna.
2: Brzmi jak boss fight z przyszłości, ale najpierw definicja. Dyskryminacja w algorytmie to sytuacja, gdy system faworyzuje jednych, a spycha innych. Na przykład promuje tylko hity, a chowa niszowe gatunki, mimo że ktoś je lubi.
1: Albo gdy wrzuca ci bez końca ten sam klon piosenki i mówi, że to twoje przeznaczenie. Kiedyś, drodzy państwo, było prościej. W latach 80. człowiek dzwonił do redakcji i mówił: poproszę ten numer. A ja mówiłem: mam lepszy. I tyle.
2: No ale teraz mamy miliony utworów i zero cierpliwości. Algorytm to jedyny gość, co nie śpi. Tylko że bywa stronniczy, bo uczy się na danych, które są krzywe jak banan z kosmosu.
1: Piotr, nie przesadzaj z bananem. Tu chodzi o to, że ktoś czuje się pomijany. Na przykład wbijasz w aplikację, że chcesz jazz z żywym saksofonem, a system ci pcha plastikową papkę, bo lepiej klika. I pytanie, czy można to zaskarżyć?
2: Formalnie pozywasz firmę, a nie kod. Algorytm nie ma kieszeni, żeby z niego ściągnąć odszkodowanie. Ale tak, możesz zgłosić, że praktyka jest nie fair. Platformy mają procedury odwoławcze. Są audyty niezależne. Można żądać wyjaśnialności, czyli wytłumacz, jak to policzyłeś.
1: Wyjaśnialność. Piękne słowo. A w praktyce dostajesz wykresik i zdanie. Twój profil lubi energiczne brzmienia. Dziękuję, do widzenia. Ja wolę zadzwonić do DJ-a. Swoją drogą, dzwonicie do nas. Numer do Radia Synteza to 732-1085-08 i powiedzcie, czy was algorytm krzywdzi.
2: I subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza. Klik to jak szczepionka na nudę. Dobrze w kod. A wracając. W sci-fi masz często motyw opiekuna muzycznego, co czyta ci puls i nastrój. Tu na Ziemi to się dzieje. Wearable wysyła sygnał, a player dopasowuje BPM. Tylko trzeba uważać, żeby nie zamknąć ludzi w jednej klatce gustu.
1: No właśnie. Klatka, bańka, efekt echa. Karmią cię tym, co znów przewidzieli, że będziesz jadł. I z miesiąca na miesiąc poznajesz mniej. To jest ta cicha dyskryminacja przeciw ciekawości.
2: Zgoda, że echo komory są cringe, ale da się to naprawić. Jest coś takiego jak serendipity injection. System celowo dorzuca odrobinę randomu. Testuje nisze. Sprawdza, czy zapalisz się do nowego brzmienia. Jak tak, to koryguje profil i rośnie różnorodność.
1: Tylko że wiele platform woli bezpieczeństwo. Daj mu hit, a on będzie się kleił. I mamy stację benzynową w pigułce. Jedna parówka do wszystkiego. Anegdota. Kiedyś prowadziłem nocne pasmo. Przyszedł list na papierze. Chłopak prosi o utwór, o którym nikt nie słyszał. Zagrałem. Tydzień później miałem skrzynkę pełną kartek. To działa. bo ktoś ryzykował wybór.
2: I tu wchodzi transparentność cała na biało. Jeśli platforma pokazuje suwak różnorodności, to możesz sam zdecydować. Chcesz bezpiecznie, czy chcesz odkrywać? Użytkownik staje się współkuratorem. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A jeśli suwaka nie ma, to co? Prawnik i pozew. Bo ktoś zamknął mnie w wesołym miasteczku z jedną kolejką. Ja rozumiem wolny rynek, ale konsument też ma głos.
2: Zamiast od razu młotkiem, można zacząć od danych. Zapisz dowody, zrzuty ekranu, historię rekomendacji. Opisz preferencje i rozjazd. Zgłoś to do supportu. Często to błąd parametru albo bug w modelu zimnego startu. Wtedy dostajesz poprawkę i przeprosiny.
1: A jak to nie działa, to radia lokalne przyjmą twoją playlistę z otwartymi ramionami. Na przykład my. Wejdźcie na radio-synteza.pl. A teraz mały dżingiel i jedziemy dalej.
2: Jingle time, Radio Synteza. Okej, wracamy. Igor, ale przyznaj, że algorytmy też umieją naprawiać stare nawyki. Masz modele, które wykrywają pętle uzależniające i celowo je przerywają, dorzucając lżejsze rzeczy. To jest higiena cyfrowa.
1: Brzmi szlachetnie. Ja i tak ufam uchu realizatora bardziej niż czarnej skrzynce. W analogu, jak źle zestroisz syntezator, to słyszysz od razu. W algorytmie źle zestrojony priorytet przepływa cicho jak przeciąg i po miesiącu masz korytarz bez drzwi.
2: To po to są audyty. Zewnętrzne zespoły budują testowe playlisty i sprawdzają, czy system nie spycha pewnych stylów. Liczą różnorodność źródeł. Równoważą dane. Można nawet odpalać tryb ślepy. Bez wiedzy o profilu sprawdzić czysto muzyczną trafność.
1: Ładne. Tylko niech to będzie obowiązkowe w praktyce, a nie w prezentacji dla inwestorów. I nie na pół roku, tylko stale. Inaczej wróci jak bumerang, ale lekko.
2: Dobra, dobra, bo zaraz powiesz, że magnetofon kasetowy miał lepszy interfejs. Słuchajcie, jeśli czujecie, że aplikacja was nie słucha, to dajcie nam znać. Dzwonicie na 732-108-508, a jak lubicie takie dyskusje, to sub na YouTubie Radio Synteza koniecznie.
1: Podsumujmy. Czy można pozwać algorytm za dyskryminację w doborze muzyki? Formalnie pozywasz firmę. Masz prawo zgłosić praktykę, która cię krzywdzi. Ale zanim zrobisz raban, spróbuj przełączyć ustawienia. Napisz do wsparcia, poproś o wyjaśnienie. A potem zobaczymy.
2: A ja powiem tak, technologia nie jest zła. Zła jest konfiguracja. Dajcie feedback, wymagajcie suwaków transparentności. I słuchajcie nas, bo my dorzucamy ten ludzki random. Dobrze w kod.
1: I tym optymistycznym akcentem puścimy za chwilę synthwave o zapachu neonów. A jeśli algorytm kręci nosem, to my i tak zagramy. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc zostajecie z nami. Radio Synteza.
2: A jak zwykle przypominam, radio-synteza.pl, sub na YouTube, Radio Synteza, a jeśli macie case study do ugryzienia, to dzwońcie. Igor obiecał, że nie ugryzie z powrotem.
1: Nie obiecywałem, ale dla was się postaram. Nie dogadamy się, czy się dogadamy. W sprawie algorytmów pół na pół. Tyle, że muzyka ma łączyć. I tego się trzymajmy. A teraz dżingiel i jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radiosynteza. Temat wieczoru brzmi ostro. Dlaczego w przyszłości wszyscy będziemy pracować w korporacjach zarządzanych przez AI? Czy naprawdę skończymy pod okiem algorytmu, który będzie nam mówił, kiedy wstać i kiedy zrobić kawę?
2: No to jedziemy. W skrócie, AI korporacja to firma, gdzie rdzeniem jest model, który widzi procesy w czasie rzeczywistym i steruje nimi jak dyrygent orkiestrą. Pracownicy to sekcje instrumentów, a dane to partytura. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Dobrze w kod.
1: Drodzy Państwo, kiedyś było lepiej. W radiu mieliśmy taśmy, ołówek i brzytwę montażową. Jak coś brzmiało źle, to się kombinowało uchem i palcem, a nie patrzyło w panel KPI. Wiesz, Piotrek, człowiek miał czucie, nie dashboard.
2: Ale zobacz, w klasykach sci-fi kapitan mówi: komputerze, poprowadź nas najbezpieczniejszą trasą. I statek idzie jak po sznurku. Dzisiejsza korpo z AI robi to samo, tylko zamiast kosmosu ma logistykę, produkcję, marketing i wsparcie klienta. Zero chaosu, mniejsze straty.
1: Tylko że jak algorytm zacznie oceniać ludzi jak flotę służbową, to zrobi się zimno. Będą wskaźniki punktowe i te twoje wykresy, a człowiek to nie wykres. Jak ktoś przyjdzie niewyspany, bo dziecko płakało, to mu pasek spadnie i cześć. Przecież to brzmi jak slajd z korpo, gdzie świecisz przykładem jak latarka bez baterii.
2: Albo inaczej. AI może zauważyć spadek formy i zaproponować luźniejszy dzień, automatycznie przeplanować sprint i wysłać ci playlistę do koncentracji. Ona może być twoim asystentem zdrowia, pracy i czasu. Digital twin twojej roboty ogarnia smaczki, które szef z krwi i kości by przeoczył.
1: Ja to widzę tak. Najpierw niby pomaga, a potem mówi: Igor, teraz 10 zadań w trybie turbo, bo wczoraj miałeś luz. A wiesz co? Od lat walczę z arkuszem, w którym wszystko da się policzyć oprócz pomysłu. Pomysł nie rodzi się na komendę planera.
2: Już dziś masz algorytmiczne planowanie dostaw albo harmonogramy w magazynach, które same układają ludziom trasę pracy. To działająca mini-korporacja sterowana przez model. Tylko jeszcze nie przyznaliśmy mu plakietki szef.
1: No właśnie, i jak coś pójdzie bokiem, to kto odpowiada? Człowiek od kabla czy pudełko z chmurą? W starych czasach, jak spaliłeś ścieżkę, to wiesz, było wiadomo, kogo obwiniać. Teraz winny jest latency. I to jest piękne, prawda?
2: Tu wchodzi porządna architektura odpowiedzialności. AI proponuje, a zatwierdza człowiek. Masz ścieżkę decyzji. Dzienniki zmian i audyt, jak w kokpicie samolotu. Jeden automat wspiera drugi, kontroluje trzeci, krzyczy, kiedy coś jest off, a na końcu pilot, czyli menedżer.
1: Fajnie brzmi na papierze, a w realu wszyscy klikają akceptuj, bo deadline goni. Ja bym wolał mieć mistrza cechowego co zna rzemiosło i powie, nie rób tak, bo pęknie, a nie, że asystent od wszystkiego zdejmuje z człowieka odpowiedzialność.
2: To da się pogodzić. Dajesz AI rolę planisty i analityka, a mistrz cechowy staje się trenerem zespołu? Wiesz, robi code review albo sound review, bo to radio. Opiekuje się jakością, a nie klika w tabelki. Sztos, hybryda.
1: Zanim się zagalopujemy, przypomnę, że jesteście na falach Radia Synteza, na stronie radio-synteza.pl. Macie podcasty. A jeśli macie ochotę wejść w ten ring z nami, to numer do studia to 732-10-8508. Dzwońcie odważnie.
2: Tak jest, dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer jeszcze raz, 732-10-8508. A jak już budzicie telefony, to subskrybujcie nasz YouTube'a. Wpiszcie Radio Synteza, klik i dzwonek, bo inaczej laguje mi mózg, gdy widzę te statystyki.
1: Za chwilę jingle, a potem kawałek z tłustym basem analogowym. Ale najpierw jeszcze jedno pytanie. Piotrek, skoro AI, korpo tak wspaniałe, to czy będą nas zatrudniać ludzie, czy algorytm od rekrutacji? Co mierzy, jak często mrugam?
2: Algorytm przesiania będzie naturalny, bo szybciej czyta portfolio niż rekruter. Ale kluczowe rozmowy zostaną z ludźmi. Tylko lepiej przygotowanymi, bo AI zrobi dla nich briefing i poda pytania na podstawie tego, co faktycznie robisz. Nie small talk, tylko mięso merytoryczne.
1: Brzmi jak teleturniej. Odpowiedz na 3 zagadki i przejdziesz do finału. Ale przyznam, że jak AI ogarnie papierologię, a człowiek skupi się na tym, czy z kimś da się pracować, to ja to kupuję. Tylko błagam, nie róbcie z ludzi awatarów, z suwaka na osi, wydajność, empatia.
2: Spoko, ja bym to widział jak jam session. Model trzyma tempo i tonację, a ludzie improwizują solo. Jak ktoś zaczyna grać nie w tę stronę, algorytm daje delikatny metronom. Nie bat, tylko klik. To jest właśnie praca w AI Corpo, która nie męczy.
1: Dobra, kompromis mam tak. Przyszłość to firmy, gdzie AI jest jak reżyser światła. Ustawia klimat, pilnuje rytmu. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Pod warunkiem, że scena i aktor zostają ludzkie. Jak zacznie reżyserować dialogi, to ja wracam do taśmy i brzytwy.
2: A ja mówię, że co 2 głowy to nie jedna, a co 3 to już tłok. Więc 2 niech będą ludzkie, a 3 niech będzie sprytna i krzemowa. Drodzy Państwo, subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wpadnijcie na radio-synteza.pl i dzwońcie 732-108-508. A my po dżinglu wracamy z basem, który wjedzie jak prom kosmiczny. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, dziś pytanie z gatunku tych, co lubią internetowe memy. Czy autonomiczne samochody będą miały dylemat wagonika, kiedy na drodze stoją gołębie? Innymi słowy, czy wcisną hamulec, czy uznają, że ptak to soft obstacle i jadą dalej?
2: Ależ to z temat. Drodzy Państwo, definicja na start. Dylemat wagonika to taki mentalny symulator, w którym musisz wybrać mniejsze zło. A przy gołębiach chodzi o to, czy algorytm poświęci komfort pasażerów, by ocalić miejskiego ninja w piórach, czy uzna, że to gołąb, więc spoko, jedziemy, bo i tak odskoczy.
1: Kiedyś to było prościej. Jedziesz maluchem, widzisz gołębie, zwalniasz, trąbisz dwa razy i one robią frrr. Bez żadnej filozofii, żadnych modeli, żadnych chmurek danych. Była noga, była hamulce i był rozsądek kierowcy.
2: Igor, boomer mode on. Dziś masz kamery, radar, lidar i sieci, które rozpoznają, czy to ptak, czy foliowa reklamówka. System zasymuluje tor lotu gołębia, oceni pewność i wybierze manewr minimalnego ryzyka. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A co jeśli gołąb ma wolne popołudnie? Stoi jak gwiazda teledysku i patrzy w oczy reflektorom. Za tobą auto, po bokach rower i krawężnik. I co wtedy młody ty tam z tym laserowym cepem?
2: Wtedy wchodzi polityka ryzyka. Spokojnie, bez nudy, minimal risk manuwer. Delikatne hamowanie, ostrzeżenie dźwiękowe i jazda bardzo wolno, bez zbaczania z pasa. Bo zygzak to dopiero byłby cringe. Samochód nie gra w trolej problem. On ogranicza ryzyko kolizji wtórnych.
1: No wiesz, a człowiek spojrzy i czasem zmięknie. Empatia się włącza, zwalnia bardziej, choćby stracił minutę, bo szkoda ptaka, a algorytm policzy tylko prawdopodobieństwa i blachę.
2: Nie tylko blachę. W politykach bezpieczeństwa masz priorytet życia i zdrowia. Więc system woli stratę czasu niż ryzyko. Potrafi też rozpoznać żywe istoty i przypisać im większą wagę. W idealnym świecie, mówię o polityce technicznej, nie tej od bloatware, to ważne.
1: Dobrze, w kod, jeśli to działa, ale jak to odróżni gołębia od worka na liście? W lutym, po zmroku, w mrzawce, kamerka zaparowana, radar widzi tylko bryłę. Przerabiałem takie cuda w starych tempomatach, co gubiły się na mokrym asfalcie.
2: Od tego jest fuzja czujników i uczenie na danych syntetycznych. Dodajesz mgłę, deszcz i brud w symulatorach, a potem kalibrujesz w realu. Jeśli niepewność jest wysoka, system traktuje obiekt jak kruchy i zwalnia bardziej proste.
1: Widzisz, a ja bym jeszcze dmuchnął w klakson w rytmie walca. Gołębie znają ten język. Zrobisz im bip bip i rozsuwają się jak zasłony. Czy autonomiczne auto potrafi grzecznie poprosić ptaka o zejście?
2: Tak, bo mają zewnętrzne głośniki i lampy do komunikacji dla pieszych. Można puścić sygnał dźwiękowy albo pulsujący wzór świateł, żeby powiedzieć: halo, jadę. Ale spokojnie, bez dyskoteki na pół miasta.
1: Słuchajcie, to jest radiosynteza, a my tak sobie o gołębiach i robotach. Drodzy Państwo, piszcie, dzwońcie, jak Wasze spotkania z ptasim ruchem ulicznym. Telefon do studia to 732-108-508. Powtórzę, 732-108-508.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A przy okazji suby na YouTubie koniecznie. Wpisujecie Radio Synteza i przypominam, nasza strona to radio-synteza.pl. Klik, klik i lecimy dalej.
1: Wracając, do mnie dylemat jest prawdziwy. My nie jeździmy w próżni. Tłum, hałas, ktoś patrzy w telefon i jeszcze ptak robi pokaz baletowy. Samochód autonomiczny musi mieć zasady ważniejsze od płynności ruchu.
2: Zgoda, ale pamiętaj, że dylemat wagonika to często sztuczny teatr. Tam są skrajności, a u nas zazwyczaj jest manewr pośredni. Odjęcie gazu, mikrohamowanie i komunikat. Wizualna i dźwiękowa kultura jazdy. I to działa w 9 na 10 przypadków.
1: A w tym ostatnim przypadku system musi wybrać zło mniejsze. Zatrzymuje pociąg technologii, by jeden gołąb dokończył lunch. To mi pasuje, choć kierowców z tyłu diabli biorą.
2: Gołębie są jak bossowie poziomu pierwszego w grze. Najpierw test cierpliwości, potem wchodzą mewy i dopiero jest tryb hard. Ale serio, polityka minimalnego ryzyka to klucz i bez gwałtownych uników, bo to kończy się źle.
1: Zaraz powiesz, że gołębie to drony zasilane pizzą. Młody, skup się na drodze, a nie na forach teorii wszystkiego.
2: Miałem tylko powiedzieć, że ptaki szybko uczą się zachowań miejskich, więc algorytmy też mogą, to nazywa się koewolucja użytkowników z systemem. Dobrze, w kod, jak to synchronizujesz?
1: Czyli tak, kompromis autonomiczny woli spowolnić i poinformować, niż bohaterzyć. Rozróżnia żywe od śmiecia, jak może, a jak nie jest pewny, przyjmuje najbezpieczniejszą interpretację. Dla mnie uczciwe.
2: I dorzucam, że najlepszy algorytm to ten, który daje też sygnał z zewnątrz. Ja tu jestem, jadę spokojnie. Uczciwa komunikacja i zero zygzaków. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem i dwoma trybami empatii.
1: No to niech tak będzie. W sprawie gołębi chyba się dogadaliśmy. A wy, drodzy Państwo, dajcie suba na YouTubie, wpisujecie Radio Synteza i słuchajcie nas na radio-synteza.pl. A jak chcecie się pokłócić o dylemat wagonika, to telefon znacie. 732-108-508.
2: A teraz krótki dżingel i wracamy z ciekawostką. Bo wiedzieliście, że ptaki widzą migotanie świateł inaczej niż my? Zostańcie z nami, Radio Synteza leci dalej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza!

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło